si yo bow. Fike bele kpo galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,